początek na hrani końca. Hladamy Boha, hladamy Ojca. Milions jest dla mnie jeden kontakt. Hladamy żywotek, który twórca. Hladamy zaciotek na hrani końca. Hladamy Boha, hladamy Ojca. Milions

0: Fortepiano. Příběhy v dur i v mol.
1: Tak, trošku se nám to tady pokazilo.